Nawet nie wyczy do przyzwonu dzwona dzwony lat. Precyrkun svetok blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.